hej, miau, hosianku pięknie, miau, w klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak kobliżek, doufam, że budeś, lautko moje, doufam, że budeś uspokojony.